kwenzayo namhlanje. Uyamhlanje sithe sikukhethele ukuthi ke sikuse lapha ngasenkonzweni. Kale sithole imthandazo yethu yalamhlanje.